0: Abrangi Melanie, never be the same again. Mwakaluya kakwach. Vatozi kimazwana. Vatozi mfamwe
1: Insha.
0: mngaka. Wikatere muri Amerika hii. Sham. Kuli mana luka utona mngaka. Petro kula mtafa moya mutaika betu kusobuteze kutuitenga kakutala mwakalo ya kakwachi.